Sława Jezusu Chrystu. Dziś środa, 5 sierpnia 2026 roku. Wybiła godzina 16, a to oznacza, że rozpoczynamy nadawanie dzisiejszej audycji Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przed mikrofonem wita się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Nadszedł czas, aby zaznajomić się z programem dzisiejszej audycji. Już za chwilę na antenie stałe punkty, takie jak kalendarium, fragmenty czytań z Pisma Świętego oraz komentarz do czytań, który przedstawi nam ksiądz Mateusz Kiczko. Następnie około godziny 16:40 audycja Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Punktualnie o 17:00 rozpoczną się wiadomości Radia Ortodoksja, gdzie dowiedzą się Państwo m.in. o wczorajszych świętach. Po wysłuchaniu informacji zapoznamy

Żegnamy się z żywotami świętych oraz z odcinkiem audycji Lecha Pileckiego. O godzinie 18 pomodlimy się słowami akatystu do Matki Bożej w jej poczajowskiej ikonie. Około 18.50 wysłuchamy wykładu Władyki Andrzeja o historii Ławry Poczajowskiej. Godzina 20 to wieczorne wydanie wiadomości, po których program Igumena Panteleimona Głos Liturgii. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

0: Kalendarium.
1: Według starego stylu jest dziś 23 lipca. Jest to dzień poczajowskiej ikony Matki Bożej, ikony Bogu Rodzicy Wszystkich Strapionych Radość oraz świętego Apolinarego z Rawenny, świętych Trofima i Teofila i świętego Teodora Uszakowa.

Środa to dzień postny. W naszej tradycji takimi są właśnie środa i piątek, a w monasterach także poniedziałek. Według jednej z tradycji środowy post związany jest ze zdradą Judasza, która to w Wielką Środę dokonała się w sercu niedoszłego apostoła. Innym głównym tematem środowego postu jest krzyż. Wskazują na to teksty liturgiczne, które tego dnia nawiązują do ukrzyżowania. Wynika to z tradycji, według której Wielka Środa to dzień przygotowania drzewa, na którym zawisł Zbawiciel.

0: Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań z Nowego Testamentu, a będzie to fragment pierwszego listu do Koryntian, rozdział 16, wersety 4-12 i Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 21, wersety 28-32. Bądźmy uważni.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, gdyby inni przyszło się tam iść, pójdą razem ze mną. Przyjdę do was, gdy przejdę przez Macedonię, bo idę teraz przez Macedonię. A u was być może zatrzymam się, a nawet przezimuję, abyście wy mnie wyprawili, dokądkolwiek bym poszedł. Bo nie chcę was widzieć teraz mimochodem, gdyż mam nadzieję zatrzymać się u was przez jakiś czas, jeśli Pan pozwoli. Pozostanę zaś w Efezie aż do pięćdziesiątnicy, albowiem otworzyła się przede mną wielka brama dla owocnej działalności, ale przeciwników wielu. A gdy przyjdzie Tymoteusz, uważajcie, aby bez lęku przebywał u was, bo dzieło Pańskie wypełnia jak i ja. Niech więc nikt go nie poniża. Wyprawcie go w pokoju, aby przybył do mnie, gdyż oczekuję go z braćmi. Jeśli chodzi o brata Apollosa, to bardzo go prosiłem, aby przyszedł do was z braćmi, ale ciągle nie było woli, aby już mógł przyjść. Przyjdzie zaś, kiedy będzie ku temu okazja.

Rzecze Pan taką przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów i podszedłszy do pierwszego rzekł: Dziecko, pójdź dziś do pracy w winnicy mojej. On zaś odpowiadając rzekł: Nie chcę. Później zaś po namyśle poszedł. Podszedłszy zaś do drugiego, powiedział to samo. On zaś odpowiadając rzekł: Pójdę, panie. I nie poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią: Ten pierwszy. Mówi im Jezus: Amen, powiadam wam, że celnicy i nierządnice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Przyszedł bowiem do was Jan Chrzciciel drogą sprawiedliwości i nie uwierzyliście mu. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy zaś, widząc to, nawet później nie namyśliliście się, by mu uwierzyć.

0: Za nami czytania z Nowego Testamentu. Za chwilę ze słowem pouczenia zwróci się do nas ksiądz Mateusz Kiczko, dyrektor naszej rozgłośni.
1: Duchowe pouczenie.
2: Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia to opowieść Chrystusa, który opowiada krótką przypowieść o ojcu i dwóch synach. Ojciec zwraca się do pierwszego i prosi, aby przyszedł pracować w winnicy. I syn odpowiada: idę, panie, ale nie idzie. A drugi syn mówi wprost: nie chce, a później jednak zmienia swoją decyzję i wykonuje prośbę ojca. I Chrystus pyta swoich rozmówców, który z tych dwóch spełnił wolę ojca. Odpowiadają, że ten pierwszy, który początkowo odmówił, ale później poszedł. Święty Jan Chryzostom, wielki ojciec naszej cerkwi, w komentarzu do dzisiejszej Ewangelii zwraca uwagę na sposób, w jaki Chrystus prowadzi tę rozmowę. Nie mówi od razu swoim słuchaczom, jak mają rozumieć przypowieść, ale najpierw pozwala im samym odpowiedzieć. Dopiero kiedy wydają osąd, to pokazuje, że ta odpowiedź dotyczy również ich własnego życia. Człowiek może więc dobrze rozumieć Ewangelię i wiedzieć, jaka odpowiedź jest właściwa, a jednocześnie nie dostrzegać, że sam powinien coś w swoim życiu zmienić. I tak może być również z nami, drodzy bracia i siostry. Słuchamy słów Ewangelii i rozumiemy ich znaczenie. Wiemy, co powinien zrobić jeden syn i co zrobił niewłaściwie drugi syn. Znacznie trudniej jest jednak zadać sobie pytanie, jak ja sam odpowiadam Bogu. Każdy z nas zapewne wiele razy mówił Bogu tak. Mówimy, że chcemy żyć zgodnie z Jego przykazaniami. Chcemy częściej się modlić, chcemy zmieniać swoje postępowanie. I najczęściej nie są to słowa nieszczere. Wypowiadamy je z dobrym zamiarem. Później jednak przychodzi codzienne życie i okazuje się, że pomiędzy postanowieniem a jego wykonaniem jest jeszcze długa droga. Pierwszy syn nie powiedział ojcu niczego złego. Przeciwnie, powiedział tak, jak należało odpowiedzieć. Powiedział: idę, panie. Problem polegał na tym, że za jego słowami nic nie nastąpiło. Orygenes, jeden z wczesnochrześcijańskich ojców i egzegetów komentujących Pismo Święte, w nawiązaniu do dzisiejszej przypowieści zauważa, że jedni ludzie niewiele obiecują, ale ich życie pokazuje więcej, niż wynikałoby z ich słów, a inni składają wielkie obietnice, które później nie znajdują potwierdzenia w ich postępowaniu. I nie chodzi tutaj o porównywanie się z innymi. Ta myśl powinna raczej skłonić każdego z nas do zastanowienia się, czy nasze słowa nie zaczęły zastępować tego, co powinniśmy w rzeczywistości robić. Bo bardzo łatwo jest przyzwyczajać się do wypowiadania właściwych słów. Można wiedzieć, jak należy odpowiadać, można znać modlitwy, zasady życia chrześcijańskiego, a mimo wszystko odkładać to na później, to, czego Bóg od nas oczekuje już teraz. Dlatego drugi syn w dzisiejszej Ewangelii nie jest przedstawiony jako ktoś lepszy. Jego pierwsza odpowiedź również była niewłaściwa. Ojciec prosi go, aby poszedł pracować, a on mówi: nie chce. Ważne jest jednak to, że nie pozostał przy tej odpowiedzi, bo po pewnym czasie zastanowił się i poszedł do ojca. To pokazuje, że pierwsza odpowiedź człowieka nie musi być odpowiedzią ostateczną. Możemy się pomylić, możemy postępować źle, możemy powiedzieć Bogu nie i przez długi czas trwać w swoim uporze. Ale z czasem człowiek może jednak spojrzeć na swoją decyzję inaczej i zmienić swoją odpowiedź. I to, co jeszcze, drodzy bracia i siostry, możemy wywnioskować z dzisiejszej Ewangelii, to, zauważa święty Hieronim, widzi w pójściu drugiego syna do winnicy obraz prawdziwego nawrócenia. Syn nie tylko poczuł żal z powodu swoich słów, ale poszedł i rozpoczął pracę. Jego zmiana stała się widoczna w tym, co zrobił. I to jest bardzo ważny wątek, ponieważ nawrócenie łatwo ograniczyć jedynie do żalu. Człowiek widzi swój błąd, widzi, że źle postępuje, źle się z tym czuje, może nawet wiele razy obiecuje w sobie poprawę, ale jego życie nadal się nie zmienia. Ono wygląda tak samo. A syn z przypowieści zrobił coś więcej. W Wstał i poszedł do winnicy. Nie wypowiadał kolejnej obietnicy. Nie tłumaczył ojcu, dlaczego wcześniej odmówił. Po prostu zmienił swoje postępowanie. Przeżył metanoję, zmienił sposób swojego myślenia. I podsumowując, drodzy bracia i siostry, dzisiejszą Ewangelię, warto pamiętać o tym, że nie służy ona do tego, abyśmy wskazywali, kto przypomina pierwszego syna, a kto drugiego. Bo w każdym z nas mogą pojawiać się obie postawy. Czasami mówimy Bogu tak, ale później nie potrafimy wykonać tego, co postanowiliśmy, a innym razem buntujemy się i nie chcemy czegoś przyjąć, ale po pewnym czasie zaczynamy to rozumieć i zmieniamy swoją odpowiedź i swoje postępowanie. Najważniejsze jest to, aby nie zatrzymywać się ani w dobrych słowach, ani na wcześniejszej odmowie. Dobre słowa nie wystarczą, jeżeli nic z nich nie wynika. A zła decyzja nie musi przekreślać człowieka, jeżeli potrafi się on później opamiętać. Winnicą, do której posyła nas Bóg, jest nasze codzienne życie i nasze codzienne obowiązki. Właśnie tam okazuje się, co naprawdę wynika z naszej wiary. Nie chodzi przy tym o rzeczy niezwykłe. Najczęściej Bóg oczekuje od nas wierności w tym, co już znajduje się razem z nami. Być może od dawna wiemy, że powinniśmy coś zmienić, ale ciągle czekamy na odpowiedni moment. Być może wiele razy mówiliśmy już Bogu, że pójdziemy razem za Nim, a później pozostawaliśmy dalej w tym samym miejscu. I dzisiejsza Ewangelia przypomina właśnie o tym, że możemy się jeszcze zmienić i możemy zmienić swoją odpowiedź. Nie potrzeba do tego kolejnej wielkiej obietnicy. Drugi syn niczego więcej nie obiecywał. On po prostu poszedł do winnicy i zmienił swoje dotychczasowe postępowanie. Warto więc, drodzy bracia i siostry, dzisiaj zastanowić się, czy jest w naszym życiu coś, o czym od dawna wiemy, że powinniśmy to zrobić, ale to wciąż pozostaje tylko dobrym zamiarem. Nie chodzi o to, żeby po raz kolejny powiedzieć Bogu, że kiedyś się zmienimy. Być może trzeba po prostu zrobić dzisiaj ten pierwszy krok, bo wolę Ojca spełnił nie ten syn, który dobrze odpowiedział, ale ten, który ostatecznie poszedł do winnicy. Amen.

0: przed Państwem kolejny odcinek audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie, a w nim o tym, że emerytura jest czasem, w którym nie trzeba już nic, a można wszystko.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu, drodzy słuchacze, a w szczególności drodzy seniorzy. Dzisiaj trochę o czasie, który jest naprawdę wasz. O aktywnym życiu seniorów w województwie podlaskim. Ostatnio bardzo często się słyszy, że jeszcze nigdy w historii nie było tak dobrego momentu na bycie seniorem jak dziś. Emerytura przestaje oznaczać wycofanie się z życia, a coraz częściej staje się początkiem nowego rozdziału. Rozdziału pełnego pasji, spotkań i odkrywania świata na nowo. W województwie podlaskim ten trend widać szczególnie wyraźnie. Tu życie seniorów ma swój indywidualny rytm. Fakt faktem, często spokojniejszy, bliższy naturze, ale jednocześnie niezwykle bogaty w możliwości. Jednym z najważniejszych miejsc aktywizacji seniorów są uniwersytety trzeciego wieku. W Białymstoku na przykład działa jeden z najstarszych w regionie, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie w Białymstoku. To nie tylko wykłady, ale cały świat aktywności. Seniorzy mogą uczestniczyć w zajęciach językowych, warsztatach artystycznych, zajęciach sportowych, a nawet w chórach czy grupach teatralnych. Funkcjonują sekcje turystyczne, fotograficzne, historyczne i taneczne. Wszystko po to, by rozwijać sprawność intelektualną i fizyczną oraz budować pozytywne relacje z innymi ludźmi. Podobne inicjatywy działają także w innych miastach regionu, między innymi w Siemiatyczach czy w Suwałkach, gdzie seniorzy uczestniczą w szkoleniach, spotkaniach edukacyjnych, między innymi dotyczących nowych technologii czy rozliczeń podatkowych. To wszystko pokazuje jedno – nauka nie kończy się nigdy, a ciekawość świata nie ma daty ważności. Aktywność seniorów nie byłaby możliwa bez wsparcia samorządów. Wiele miast i gmin w województwie podlaskim prowadzi konkretne programy i projekty skierowane do osób starszych. W Białymstoku realizowany jest program Siła Seniorki i Seniora, w ramach którego organizowane są m.in. spacery tematyczne, spotkania edukacyjne czy szkolenia cyfrowe. Celem jest poprawa jakości życia seniorów i ich większe zaangażowanie w życie społeczne. Dodatkowo miasto wspiera inicjatywy prozdrowotne, takie jak Uniwersytet Profilaktyki Psychogeriatrycznej, który to pomaga seniorom zadbać o zdrowie psychiczne i przeciwdziała samotności. Na poziomie całego województwa realizowany jest także rządowy program Aktywni Seniorzy ASY 2026-2030, który finansuje projekty edukacyjne, integracyjne i sportowe. Program wspiera rozwój uniwersytetów trzeciego wieku, wolontariat seniorów oraz wszystkie inicjatywy międzypokoleniowe. To realne pieniądze i konkretne działania, które przekładają się na codzienne życie mieszkańców podlaskiego. Dodatkowo województwo podlaskie przekazało 300 tysięcy złotych ze swojego budżetu na wsparcie działalności podlaskich rad seniorów. Szkolenia, warsztaty, kampanie prozdrowotne, wyjazdy studyjne oraz wiele innych inicjatyw zostanie zorganizowanych właśnie dzięki pieniądzom z budżetu województwa. W miniony poniedziałek marszałkowie województwa podpisali w tej sprawie umowy z przedstawicielami 21 podlaskich gmin, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów. Celem programu jest aktywizacja osób starszych, przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu i utracie samodzielności oraz poprawa jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym. Przyznane środki zostaną przeznaczone m.in. na organizację szkoleń i warsztatów, kampanii prozdrowotnych, spotkań informacyjnych i integracyjnych, wyjazdów studyjnych oraz innych przedsięwzięć wspierających aktywność seniorów. Za chwilę na naszej antenie, na antenie Radio Ortodoksja, fragment konferencji prasowej z wręczania dotacji Radom Seniorów. Usłyszymy marszałka województwa podlaskiego pana Łukasza Prokoryma oraz członka zarządu województwa podlaskiego pana Jacka Piorunka. Od nich dowiemy się troszkę więcej szczegółów dotyczących wsparcia działalności podlaskich Rad Seniorów.
3: Dzień dobry, witamy się z Państwem z zabytkowego wnętrza Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Białymstoku. To tu dzisiaj przekażemy gminom, przy których działają Rady Seniora, wsparcie samorządu województwa podlaskiego. Witam zarząd województwa podlaskiego, marszałka Łukasza Prokoryma, wicemarszałek Wiesławę Burnos, Marka Malinowskiego, wicemarszałka województwa podlaskiego, Jacka Piorunka, członka zarządu województwa, pani dyrektor, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Anna Maria Dobrowolska-Cylwik. I przede wszystkim, drodzy Państwo, witam Was, gminy oraz Rady Seniora, które przybyły dzisiaj na dzisiejszą uroczystość. O zabranie głosu poproszę pana marszałka.
4: Dzień dobry Państwu. Mówimy dzisiaj o bardzo ważnej rzeczy, o wspieraniu Rad Seniorów w naszych małych ojczyznach, naszych seniorów. Świadczy o tym, że dzisiaj jest cały zarząd województwa, za wyjątkiem osoby jednej, która jest na urlopie. To pokazuje, że wspieranie seniorów jest niezwykle ważnym elementem pracy obecnego zarządu województwa, bo myślę, że wszyscy jesteśmy świadomi, że albo jesteśmy seniorami, albo będziemy seniorami. Każdy z nas jest w którejś z tych dwóch grup. Mnie bardzo cieszy, że tych rad seniorów jest coraz więcej w naszym województwie. Wniosków, które wpłynęły w tym roku, jest 21. Też to pokazuje, że z roku na rok tych wniosków jest o 5 więcej, co wskazuje, że ta aktywność naszych podlaskich seniorów jest coraz większa. Te środki będą przeznaczone na różne szkolenia, inicjatywy, pomysły i działania. Też chciałbym wskazać Państwu, że mamy wiele też różnych innych działań, w których również seniorzy mogą poprzez swoje stowarzyszenie i fundacje korzystać. Jestem przekonany, że te środki są to środki dobrze wydane i będą służyły rozwojowi naszego województwa. Bardzo Państwu za to dziękuję.
3: Dziękuję. O zabranie głosu poproszę pana Jacka Piorunka.
5: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, tak jak powiedział pan marszałek, kiedy robimy jakieś przedsięwzięcia związane z seniorami, w szczególności gdy są to uroczystości, podpisywanie umów wszelkiego rodzaju, czy też na przykład ostatnio powołanie Wojewódzkiej Rady Seniorów, prawie cały zarząd województwa jest obecny na seniorach, a chociażby dlatego, że w naszym województwie, które liczy 1 200 000 mieszkańców, mamy ponad 300 000 osób, które ukończyły 60 rok życia, a więc są seniorami. Także to jest, chciałem powiedzieć, to jest potężny elektorat. To też, dlatego ci wszyscy marszałkowie, ci wszyscy burmistrzowie i wójtowie, którzy posiadają rady seniorów w swoich gminach, naprawdę robią to bardzo mądrze, już nie mówiąc o tym, że też dbają o swoich seniorów, chcą, aby funkcjonowali w społeczeństwie zintegrowanym i zabiegają o to, żeby też te rady seniorów miały środki finansowe na swoje funkcjonowanie. Szanowni Państwo, mamy w województwie 21 rad. 23? Przed chwilą Pani mi powiedziała 21, ale no to dobrze, tak jest 23, to super. Mamy 23 rady razem z Wojewódzką Radą Seniorów, rozumiem, tak? Czyli mamy 22 plus Wojewódzką. I drodzy Państwo, zależy nam na tym, żeby te rady powstawały i właśnie uruchamiamy takie narzędzie jak dofinansowanie zadań własnych gmin, które inicjowane są przez Rady Seniorów. A więc to jest taka swoista pomoc dla gminy, tak jak Fundusz Gmin i Powiatów, to tutaj taki podobny, ale seniorski, gdzie pieniądze przekazujemy gminie, a gmina na swoje zadania związane z seniorami może te środki finansowe przeznaczać. Oczywiście Wydaje mi się, że i to tak chyba raczej powinno być, że tym ciałem, który wskazuje kierunek wydawania środków finansowych, jest Rada Seniorów, a burmistrz tylko pokornie słucha, prawda? Czasami dodaje swoje pieniądze i ta społeczność ma szansę w oparciu o też również o te środki finansowe funkcjonować. Cieszy nas różnorodność tych projektów, bo drodzy Państwo, to jest cała gama życia społecznego, zdrowie, kultura, turystyka, sport, także rozrywka, chociażby seniorada w mieście Łomży, bo patrzy tutaj na swoich kolegów z Łomży. Także wydaje mi się, że to są dobrze wydane pieniądze i drodzy Państwo, namawiajcie swoich, tutaj zwracam się do burmistrzów, wójtów, namawiajcie swoich kolegów do tworzenia podobnych rad w gminach sąsiednich. Starczy nam pieniędzy dla wszystkich. Aczkolwiek w tym roku tak skromnie 300 tysięcy samorząd województwa przeznaczył na to, ale też wszystkie rady, które wnioskowały do nas, wszystkie rady środki finansowe otrzymały. Ja bym też miał taki swój własny postulat, drodzy Państwo. Jak wiecie, jesteśmy w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, a niezależnie od tego departamentu funkcjonuje prawie 20 jednostek kultury należących do samorządu województwa. Generalnie 12, ale 8 filii to samo Muzeum Podlaskie. I gdybyście Państwo chcieli za te środki finansowe też wykupywać na przykład bilety do naszych jednostek, korzystać z dóbr kultury organizowanych przez województwo podlaskie, to również będziemy ten fakt doceniać, chwalić i jeszcze większe środki finansowe na ten cel przeznaczać. Drodzy Państwo, to jest tylko do przemyślenia, nikt nie nakazuje. Drodzy Państwo, także gratuluję wszystkim, którzy zawnioskowali, środki finansowe otrzymają. Myślę, że będą one dobrze spożytkowane. Tutaj patrzę również na naszych seniorów. Jest taki też postulat, drodzy Państwo, ja ostatnio z szefową Wojewódzkiej Rady Seniorów rozmawiałem. Jest taki też postulat ewentualny, my tutaj nie spieramy się, żeby Rady Seniorów przenieść z Departamentu Kultury do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. A dlaczego tak jest? Dlatego, że w 90% urzędów marszałkowskich w Polsce tak to wygląda. Jeżeli jest taki postulat, oczywiście nie ma żadnego problemu, ale wydaje mi się, że działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i tak są w większości na Rady Seniorów nastawione w pewnej części, a dodatkowo z Departamentu Kultury możecie również czerpać wiele, ale tak jak powiedziałem na samym początku, tutaj nie ma żadnego problemu. Jeśli taka wola jest, to myślę, że pan marszałek się tutaj pochyli nad tym i do tej sprawy wrócimy.
2: Coraz więcej seniorów podlaskim wybiera aktywny styl życia. Nordic walking w parkach, zajęcia gimnastyczne, wycieczki rowerowe, warsztaty rękodzieła, spotkania literackie czy wspólne śpiewanie. To wszystko to tak naprawdę codzienność, a nie wyjątek. Badania pokazują, że rozwój usług i aktywności dla osób starszych jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby społeczeństwa i koncepcję zdrowego starzenia się. Aktywność nie tylko poprawia kondycję fizyczną, ale przede wszystkim buduje poczucie sensu i przynależności. A to właśnie relacje. Rozmowy, wspólne wyjścia, śmiech są często najważniejszą częścią naszego życia. Być może przez lata było trzeba. Bo praca, bo obowiązki, dom, dzieci, później wnuki. A dziś coraz częściej przychodzi moment, w którym już nic nie trzeba, ale można wszystko. Można nauczyć się języka, można zapisać się na zajęcia taneczne, można pojechać na wycieczkę, której kiedyś nie było czasu zaplanować, można poznać nowych ludzi, można spróbować czegoś po raz pierwszy. Województwo podlaskie daje ku temu przestrzeń. Spokojną, zieloną, ale jednocześnie pełną inicjatyw i ludzi, którzy chcą działać. Drodzy słuchacze, naprawdę zachęcam, bo warto z tego skorzystać. Bo emerytura to nie koniec drogi. To początek życia na własnych zasadach. I dużo energii, i dużo zdrowia Państwu życzę. I do usłyszenia.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
0: Za nami odcinek audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Zbliża się godzina 17, a to oznacza, że za chwilę czeka nas serwis informacyjny Radia Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy środę, 5 sierpnia 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o święcie we warszawskiej katedrze, święcie świętej Marii Magdaleny w parafiach diecezji białostocko-gdańskiej i ofercie pielgrzymkowej Bractwa Trzech Świętych Hierarchów. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny. To święto parafialne warszawskiej katedry. W przededniu święta całonocnemu czuwaniu przewodniczył arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, któremu asystowali arcybiskup bielski Grzegorz, biskup hajnowski Paweł oraz duchowieństwo Warszawy. W prezbiterium modlił się jego eminencja, wielce błogosławiony metropolita Sawa. W dniu święta odprawiono dwie święte liturgie. Po pierwszej o godzinie 7 odsłużono obrzęd poświęcenia wody. Centralnej świętej liturgii przewodniczył jego eminencja metropolita Sawa, któremu asystowali arcybiskupi Jerzy i Grzegorz, biskup Gerasim z Ameryki, biskup Paweł oraz liczne duchowieństwo. Po zakończeniu liturgii orderem świętej Marii Magdaleny nagrodzona została matuszka Maria Bogus w uznaniu jej wieloletniej i ofiarnej działalności na rzecz cerkwi. Dzień świętej Marii Magdaleny obchodzony jest szczególnie również w niektórych parafiach diecezji białostocko-gdańskiej. Jest to m.in. akademicka cerkiew w Białymstoku, gdzie w przeddzień święta całonocnemu czuwaniu przewodniczył biskup supraski Andrzej. Liturgię w świąteczny dzień sprawował arcybiskup białostocki gdański Jakub. Wspomnienie świętej Marii Magdaleny to także święto parafialne cerkwi w Elblągu. Liturgii przewodniczył tam dziekan gdański, ksiądz Dariusz Jóźwik. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w dniu 28 sierpnia organizuje pielgrzymkę autokarową do Wojnowa z okazji święta Zaśnięcia Bogu Rodzicy. W programie wyjazd z Białegostoku o godzinie 6, w Wojnowie liturgia, procesja i posiłek, przyjazd do Białegostoku około godziny 18. Zapisy pod numerem

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Za chwilę zapoznamy się z żywotami świętych oraz z odcinkiem audycji Lecha Pileckiego. O godzinie 18 pomodlimy się słowami akatystu do Matki Bożej w jej poczajowskiej ikonie. Około 18.50 wysłuchamy wykładu Władyki Andrzeja o historii Ławry Poczajowskiej. Godzina 20 to wieczorne wydanie wiadomości, po których program Igumena Pantelejmona Głos Liturgii. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

według starego stylu, jest dziś 23 lipca. Jest to dzień poczajowskiej ikony Matki Bożej, ikony Bogu Rodzicy Wszystkich Strapionych Radość oraz świętego Apolinarego z Rawenny, świętych Trofima i Teofila i świętego Teodora Uszakowa.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego męczennika Poloniusza Rzymskiego. Za panowania cesarza Commodusa prześladowania chrześcijan nieco osłabły. Ludzie wszystkich narodów i najdostojniejsi z Rzymian nawracali się wraz z rodzinami i swoimi domami. Tak sprzyjający rozwój wydarzeń wywołał zawieść diabła, co doprowadziło do nowej fali prześladowań w Rzymie. Senator Apoloniusz, znany wśród chrześcijan z wykształcenia i wiedzy w dziedzinie filozofii, na podstawie donosu został wezwany na sąd. Przyznał, że jest chrześcijaninem. Prefekt pretorianów, Tigidiusz Perennius, prosił go, żeby wyrzekł się wiary i przysiągł na fortunę cesarza. Apoloniusz odpowiedział, że Słowo Boże, które zna wszystkie ludzkie zamysły, naucza tych, którzy za nim idą, nigdy nie przysięgać. Przy tym dodał, że wszyscy chrześcijanie szanują cesarza i modlą się o zachowanie jego władzy. Jednak Perennius kazał mu złożyć ofiarę bogom i posągowi cesarza. Wtedy Apoloniusz powiedział, że chrześcijanie składają bezkrwawą i nieskalaną ofiarę wszechmocnemu Bogu za wszystkich ludzi i za wszystkich, którzy z Jego woli mają władzę. Dano mu 3 dni na rozmyślania. Po tym czasie Apoloniusz stanął przed nowym sądem, w składzie którego było wielu senatorów, członków rady i filozofów. Przeczytano protokoły poprzedniego posiedzenia, po czym sędzia zapytał świętego o jego decyzję. Apoloniusz odpowiedział: pozostać wiernym Bogu, jak zapisałeś to w swoich aktach. Apoloniusz powiedział, że doskonale zna edykt senatu, zgodnie z którym oskarżonych, którzy odmawiają wyrzeczenia się swojej wiary, należy wydać na śmierć, jednakże nic w świecie nie zmusi go do oddania pokłonu bożkom stworzonym przez ludzi. Służę Bogu w niebiosach i tylko Jemu się kłaniam, a On dał wszystkim ludziom żywą duszę i bez przerwy podtrzymuje ich życie. Wstydem jest kłanianie się temu, co jest równe ludziom lub gorsze od biesów. Co za szaleńcze zbłądzenie! Ono może jedynie przynieść szkodę duszom tych, którzy w nie wierzą. Kontynuował dalej apologię wiary, wyśmiewając bożki, którym kłaniają się Ateńczycy, Egipcjanie i inni poganie, czczący niższe od nas zwierzęta, co dokładnie oddaje ich niskie zwyczaje. Wtedy Perennius przypomniał, że senat zabrania komukolwiek wyznawania wiary chrześcijańskiej, ale Apoloniusz sprzeciwił się temu. Nie można ustępować woli Bożej wobec woli ludzkiej. Im bardziej pozbawiacie życia wierzących w Boga, tym bardziej Pan Bóg pomnaża ich liczbę. Wszyscy ludzie bez różnicy między sobą są z woli Bożej skazani na śmierć, a po niej na sąd. Umrzeć można w różny sposób. U nas uczniowie słowa każdego dnia umierają dla rozkoszy i umartwiają żądzę przez wstrzemięźliwość, żeby wieść życie zgodne z wolą Bożą. Tak żyjąc, nie boimy się umrzeć dla Boga prawdziwego. Dlatego znosimy wszystko z pokorą, żeby nie umrzeć wieczną śmiercią. W życiu i w śmierci trwamy w Chrystusie. Perennius oskarżył go o miłość do śmierci, ale otrzymał odpowiedź: kocham życie, ale miłość życia nie przymusza mnie do lękania się śmierci. Nie ma nic lepszego od życia, ale życia wiecznego, tego życia, co przemienia się w wieczność dla duszy, która godnie żyje w tym świecie. Prefekt przyznał się, że nie rozumie, o czym mówi Apoloniusz. Święty kontynuował: jakże mało wiesz o cudach łaski. Dusza powinna otwierać się na światłość, żeby usłyszeć Słowo Boże, jak oczy, żeby rozróżniać światłość od ciemności. Słowo jest niepotrzebne tym, którzy nie mogą słyszeć, a światło jest niczym dla ślepych. Jeden z obecnych filozofów, cyników, powiedział, że słowa tego chrześcijanina to po prostu głupota. Wtedy Apoloniusz sprzeciwił się, mówiąc, że uczył się modlić, a nie rzucać zniewagi, i kontynuował swoją odpowiedź prefektowi o istnieniu Boga Słowa. To Słowo jest naszym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem, który urodził się jako człowiek w Judei.
Był on we wszystkim sprawiedliwy i pełen mądrości Bożej. Z miłości do ludzi objawił nam prawdziwego Boga i nauczył cnoty, która potrzebna jest naszym duszom dla świętego życia. Swoim cierpieniem złamał pieczęć grzechu. Dodał też, że wiara w nieśmiertelność duszy i nadzieja na przyszłe zmartwychwstanie nauczyły chrześcijan odnosić się do życia w tym świecie jako do przedsionka wieczności i że są oni gotowi znosić wszelkie niewygody w życiu ziemskim. Jednak tak wzniosła i szczera apologia chrześcijaństwa nie znalazła oddźwięku w duszach pogrążonych w mroku pogaństwa. Pereniusz powiedział, że chciałby wypuścić Apoloniusza na wolność, ale prawo cesarza pozostaje w mocy i dlatego jest zobowiązany skazać chrześcijanina na śmierć. Przy tym Pereniusz, kierując się humanitaryzmem, kazał go ściąć bez poddawania uprzednim torturom. Apoloniusz wysławił Boga i zanim skłonił głowę pod miecz, podziękował prefektowi za decyzję dającą mu życie wieczne.

Około roku 1340 na miejscu, gdzie obecnie znajduje się Uspieńska Poczajewska Ławra, miało miejsce wielkie wydarzenie. W słupie ognistym objawiła się Matka Boża. Gdy Poczajowska Góra była niezamieszkana i trudno dostępna, w niewielkiej jaskini zamieszkało dwóch zakonników. Każdy z nich, po zakończeniu modlitw, zapragnął wejść na szczyt góry. Ich oczom ukazał się niesamowity widok. Najświętsza Bogurodzica stała na kamieniu okrążona słupem ognia. Zawołał on swego współbrata, który również dostąpił łaski zobaczenia tego wielkiego cudu. Wszystko to widział również pastuch o imieniu Jan Bosy. Gdy wspiął się na górę, wspólnie z zakonnikami zaczął wysławiać Boga. Na kamieniu Matka Boża zostawiła ślad swojej prawej stopy. Z tego miejsca wycieka zawsze czysta woda, lecząca różne dolegliwości. Każdy, kto przystępuje próg Poczajowskiego Soboru Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, po prawej stronie zauważa arkę, wykonaną z brązu, na zewnątrz pozłoconą. Znajduje się na niej wyszyte na jedwabnej tkaninie wyobrażenie stopy Matki Bożej. Wizerunek ten wskazuje i przypomina o cudzie objawienia się na Górze Poczajowskiej Matki Bożej w 1240 roku. Wewnątrz arki znajdują się trzy lampady, oświecające święty kamień, na którym znajduje się prawdziwy odcisk śladu stopy Matki Bożej, pozostawiony przez nią podczas tego objawienia. W tym miejscu pojawiło się źródło wody pitnej, istniejące do dnia dzisiejszego. W monasterskim archiwum znajdują się zapisy wielu cudownych uzdrowień, które miały miejsce w klasztorze poczajowskim, a miały ścisły związek ze stopą Matki Bożej. W 1559 roku przez Wołyń z Konstantynopola przejeżdżał grecki metropolita Neofit, który odwiedził mieszkającą w posiadłości Orla, niedaleko Poczajewa, Annę Gojską. W podzięce za gościnę w prezencie zostawił jej ikonę Bogurodzicy, którą wiózł z Konstantynopola. Około 30 lat ikona znajdowała się w zamkniętej cerkiewce do momentu, kiedy zauważono, że od ikony bije światło. Kiedy w 1597 roku przed ikoną otrzymał uzdrowienie niewidomy od urodzenia brat Anny, Filip Koziński, który usłyszał o pierwszych cudach, zaczął się przed nią gorliwie modlić i po pewnym czasie odzyskał wzrok. Właścicielka zrozumiała, że nie ma prawa trzymać takiej świętości z dala od innych ludzi i przekazała cudowną ikonę do cerkwi Poczajowskiej Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. Postanowiła powołać przy cerkwi klasztor i powierzyć opiekę przed ikoną poczajowskim mnichom. W 1597 roku ikona Matki Bożej została uroczyście przeniesiona do cerkwi Najświętszej Bogurodzicy w Poczajewie i od tego momentu zaczęto nazywać ikonę Poczajowską. Jest.

Pewnego razu, gdy święty Hiob modlił się w swojej celi przed cudowną ikoną na górze Poczajowskiej, nagle nieopisana jasność zapanowała w celi i przez prawie 2 godziny odbijała się na cerkwi znajdującej się naprzeciw celi. Miało to miejsce około 1623 roku, kiedy to kuzyn Gojskiej, Andrzej Firlej, rozpoczął prześladowania Ławry Poczajowskiej. Będąc protestantem, nie mógł się pogodzić z faktem, że jego kuzynka przekazała dużo bogactwa Ławrze. Dlatego też pod koniec czerwca 1623 roku posłał swoich podwładnych z Grzegorzem Kozińskim na czele, aby zagrabili mienie klasztoru i zabrali ikonę Matki Bożej. Około 20 lat ikona znajdowała się w rękach bezbożnego Firleja, w zupełnym zapomnieniu i całkowicie zaniedbana. Jednak nie zapomnieli o niej zakonnicy z Poczajowa, a w szczególności święty Hiob. Przez cały ten czas procesował się z Firlejem o skradzioną ikonę i zagrabione mienie klasztoru. Sam wielokrotnie udawał się do Łucka i Krzemieńca, gdzie spotykał się z władzami, prosząc o pomoc. W 1641 roku Matka Boża sama przyczyniła się do uwolnienia ikony. Zadowolony ze skradzionych łupów Firlej postanowił zaprosić mnóstwo gości i ucztować. Gdy już zabrakło mu pomysłów na zabawianie gości, przyniósł ikonę Matki Bożej Poczajowskiej i postawił na hańbę przed gośćmi. Ponadto postanowił ubrać swoją żonę w szaty kapłańskie, żeby jeszcze bardziej zhańbić wiarę prawosławną. Żona Firleja wzięła kielich cerkiewny i przebrana wystąpiła przed ucztującymi, wykrzykując bluźnierstwa na Przenajświętszą Dziewicę, przedstawioną na ikonie. Gdy tylko kobieta zaczęła bluźnić, opętał ją zły duch, który dręczył ją aż do chwili, w której ikona Matki Bożej Poczajowskiej wróciła do prawowitych właścicieli. Po upływie 6 lat od tego incydentu proces przeciwko Firlejowi zakończył się pomyślnie dla Ławry Poczajowskiej i od tej pory ikona nigdy nie opuszczała Poczajowskiej Góry, gdzie czyniła liczne cuda na sławę klasztoru i zbawienie wszystkich przybiegających do niej z wiarą.

Szczególny cud zdarzył się na Górze Poczajowskiej latem 1675 roku. Miało to miejsce za panowania polskiego króla, Jana Sobieskiego. Hordy Tatarów zostały wysłane na Polskę przez sułtana Mahometa IV jako zemsta za naruszenie pokoju i pokonanie tureckich wojsk pod Chocimiem. Wojska tatarskie przez Wiszniewiec zakradały się pod Ławrę Poczajowską, okrążyły klasztor z trzech stron i oblegali przez 3 godziny, grożąc całkowitą zagładą. W międzyczasie spalili wiele monasterskich budynków i zabili 2 mnichów. W nocy z 22 na 23 czerwca władze tatarskie postanowiły zająć nad ranem klasztor i wymordować wszystkich znajdujących się tam chrześcijan. Monaster nie miał żadnych szans obrony, ponieważ wszystkie budynki, jak również ogrodzenia, były wykonane z drewna. W tej sytuacji przełożony klasztoru Józef Dobromirski postanowił zwrócić się wraz z bracią do jedynej obrończyni Matki Bożej i świętego Iowa, którego relikwie już od 1659 roku znajdowały się na Górze Poczajowskiej. Mnisi ze łzami w oczach modlili się do Przenajświętszej Dziewicy o pomoc i przed cudowną ikoną Matki Bożej. Gdy rozpoczęli śpiewać kondak w zbrannej wojewodzie, nagle Bogu Rodzica ukazała się nad monasterską cerkwią pod wezwaniem Świętej Trójcy w blasku promieni i otoczeniu aniołów, które trzymały miecze. Na początku Tatarzy sądzili, że to zjawa i kierowali strzały w stronę Bogu Rodzicy i świętego Hioba, lecz strzały zawracały i raniły Tatarów. Przerażeni pytali chrześcijan, skąd pojawiła się ta pani z armią rycerzy, wiedząc, że w klasztorze nie było żadnego wojska. W odpowiedzi usłyszeli o cudownej ikonie Matki Bożej, która chroni monaster wraz z jego mieszkańcami. Porażeni strachem wrogowie niespełna rozumu zaczęli walczyć między sobą. Innych stratowały uciekające konie, jeszcze inni sami opuścili Poczajowską górę. Na pamiątkę zwycięstwa Matki Bożej w Ławrze Poczajowskiej zbudowano cerkiew. Ostatnim cudem, jaki miał miejsce w Poczajowie do roku 1720, było wskrzeszenie dziecka. 15 sierpnia 1710 roku małżeństwo ze wsi Żołkwy postanowiło zabrać ze sobą na Poczajowską górę chorą córeczkę z nadzieją na jej uzdrowienie. Dziewczynka jednak zmarła w momencie, kiedy rodzice dotarli do Poczajewa. Wówczas napotkani ludzie poradzili rodzicom zanieść córeczkę do cerkwi i położyć ją przed cudowną ikoną Matki Bożej. Gdy rodzice żarliwie modląc się kładli dziewczynkę, ona przebudziła się i zaczęła płakać, wzywając matkę. Okazało się, że ożyła i całkowicie wyzdrowiała. Widząc ten cud, ludzie dziękowali i chwalili Boga i Jego Przenajświętszą Matkę.

W latach 1720-1831 Poczajowska Góra znajdowała się pod władzą unitów. Bardzo długo Poczajowska Ławra walczyła z przychodzącą z zachodu herezją, chroniąc wiarę prawosławną. Na początku XVIII wieku poczajowski klasztor był chroniony dokumentami wydanymi przez polskich króli przed niebezpieczeństwem, jakie zagrażało klasztorowi zarówno ze strony katolików, jak i unitów. Minęło jednak kilkanaście lat i w 1721 roku Poczajowska Ławra staje się ostatecznie własnością unitów. Zapoznali się oni z historią cudownej ikony jako źródła wielu uzdrowień i cudów. W żadnej z ksiąg prowadzonych na Poczajowskiej Górze i w monasterze nie ma najmniejszej wzmianki o tym, że poczajowski klasztor przyjął unię. We wspomnianych księgach wspomniano o otwarciu nowej cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w 1771 roku, jak również o koronowaniu cuda czyniącej ikony rzymskimi diademami w 1773 roku. Wydarzenie to miało bardzo uroczysty charakter. Inicjatorem uroczystości koronowania cudownej ikony był fundator Ławry Poczajowskiej, hrabia Mikołaj Potocki, który żywił szczególny szacunek do ikony. Cudowne wydarzenie, jakie miało miejsce w jego życiu, stało się powodem, dla którego przyczynił się do koronacji ikony. W młodości Potocki prowadził hulaszczy i rozwiązły tryb życia. Czerpał ogromną radość ze stręczenia swoich podwładnych, a także prześladowania ludności żydowskiej, którą zabijał jak zwierzynę. Pewnego razu, gdy jechał powozem po równej drodze, nagle został przeniesiony na łąki w pobliżu Poczajowskiej Ławry. Konie z karetą uciekły, a Potocki został tylko ze swoim woźnicą. Rozłoszczony zaistniałą sytuacją Potocki wyjął pistolet i ze słowami „Zgiń, złodzieju!” wycelował w serce woźnicy. Domyślając się swojej bliskiej śmierci, woźnica odwrócił się ku Ławrze i zawołał: „Matko Boża, która czynisz cuda poprzez poczajowską ikonę, zbaw mnie”. W tym momencie pistolet wymierzony w niego zaciął się. Wzburzony Potocki trzykrotnie próbował strzelać w sługę, lecz bez rezultatów. Porażony jawnym wstawiennictwem Przenajświętszej Bogurodzicy za woźnicą, zrozumiał niezwykłą moc płynącą od ikony. Przeprosił woźnicę i pojechał do Ławry prosić przebaczenia za swoje czyny przed ikoną. Po tej wizycie w Ławrze Potocki postanowił zamieszkać w Poczajowie do końca życia. 8 września 1773 roku miała miejsce uroczysta koronacja poczajowskiej ikony. Na pola wystrzelono kilka salw armatnich, grała muzyka, zaplanowano iluminację. W dniu koronacji, po skończonej świętej liturgii, zakonnik Hieromnich Kaletiński rozdał ludziom na pamiątkę medaliony. Było to ostatnie ważne wydarzenie na Poczajowskiej Górze za panowania unitów. We wrześniu 1791 roku bazylianie, którzy mieszkali w Poczajowie, przenieśli uroczystą ikonę z monasterskiej cerkwi do ogromnej, nowo wybudowanej przez Potockiego cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. Umieszczona została na głównym miejscu, w ołtarzu, w pięknie wykończonym kiocie.

9 listopada 1831 roku, w przeddzień święta świętych męczenników Jewlambia i Jewlampii, miało miejsce ważne wydarzenie. W dzień ten prawosławni po raz pierwszy uczestniczyli w poświęceniu wody w nowej cerkwi, zaśnięcia Matki Bożej po powrocie Ławry na łono prawosławia. Po raz pierwszy również odprawiono uroczysty molebień przed cudotwórczą ikoną Poczajowskiej Matki Bożej. W samym dniu święta sprawowano pierwszą świętą liturgię w nowej cerkwi. W tym okresie Święty Synod uroczyście uznał świętą ikonę Matki Bożej Poczajowskiej cudotwórczą, jako niewątpliwie najstarszą świętość cerkwi prawosławnej. 3 listopada 1859 roku Ławrę odwiedził car Aleksander Nikołajewicz. Uczestniczył w molebniu i akafiście ku czci Poczajowskiej ikony Matki Bożej, pił wodę ze stópki i podziwiał wnętrza cerkwi. Podarował Ławrze nowy ikonostas, ponieważ obecny uznał za niezbyt okazały. Nowy został przekazany Ławrze po niespełna 2 latach na początku czerwca 1861 roku. Szczególnie piękny i bogaty w ikonostasie okazał się kijot na ikonę Poczajowskiej Matki Bożej. Wykonany został z drogocennych kamieni. Kijot ten został umieszczony w 3. rzędzie ikonostasu, nad ikoną Ostatniej Wieczerzy i pod ikoną Zbawiciela nieludzką ręką wykonanego. Po prawej stronie widnieje postać świętej carycy Aleksandry, zaś po lewej świętej wielkiej męczennicy Katarzyny. Cudotwórcza ikona jest opuszczana tak, aby wierni mogli się przed nią pokłonić i ucałować. Nowy ikonostas został poświęcony 13 sierpnia 1861 roku. Ikona została umieszczona w ikonostasie w kijocie przypominającym kształtem gwiazdę i znajduje się tam po dzień dzisiejszy. Dzięki staraniom cara Aleksandra II święta ikona ponownie powróciła na miejsce, gdzie przed 200 laty umieścił ją bogobojny Hiob, igumen poczajowski. W 1866 roku najprzewielebniejszy Antoni podarował złotą ryzę na poczajowską ikonę. Wykonano ją z czystego złota i drogocennych kamieni. Ryza doskonale wkomponowała się w kijot i wspólnie tworzy niepowtarzalny widok. Tak jak przed laty, również i dziś Matka Boża Poczajowska nie odmawia pomocy wszystkim proszącym, niezależnie od wyznawanej wiary i pochodzenia. Do dziś jest orędowniczką i pocieszycielką strapionych i pogrążonych w smutku.

0: A przed Państwem odcinek audycji Lecha Pileckiego, znanego podlaskiego przewodnika.
1: Zapraszam dzisiaj do Nowoberezowa, wsi, która każdemu turyście ma naprawdę sporo do pokazania. Po klęsce powstania listopadowego w 1830 roku nasze polskie ziemie, od 1815 roku nazywane Królestwem Polskim jako monarchia połączona unią personalną i gospodarczą z Rosją, znacząco okrojone postanowieniami obradującego w latach 1814-1815 Kongresu Wiedeńskiego, zupełnie utraciły charakter odrębnego państwa. Po kolejnym zaś naszym narodowym zrywie przeciwko carskiemu zaborcy w latach 1863-1864, zwanym powszechnie Powstaniem Styczniowym, zupełnie straciliśmy swoją odrębność, a nazwę Królestwa Polskiego zastąpiono określeniem Kraj Przywiślański. Tuż przy wjeździe do wsi Nowoberezowo wzniesiono drewnianą, jednokondygnacyjną kapliczkę pod wezwaniem Świętego Jerzego. Jest to ośmioboczna, kryta gońtem i zwieńczona złocistym, cebulastym hełmem, z takim tradycyjnym, oczywiście prawosławnym krzyżem na jej szczycie. Okoliczni mieszkańcy powszechnie nazywają tą kapliczkę jako Makowieja, gdyż każdego roku 14 sierpnia w święta poświęconego męczeństwu świętych siedmiu braci Machabeuszy, prawdopodobnie noszących imiona Abim, Antonius, Gurias, Eleazar, Eusebonus, Alimus i Marcellus, i ich matki Salomei, opisanego w siódmym rozdziale drugiej księgi machabejskiej Starego Testamentu, odwiedzają to miejsce niezliczone tłumy pątników. Kapliczkę otoczoną kilkoma starymi, prawosławnymi drewnianymi krzyżami, ze studnią, z uzdrawiającą podobno wodą, łatwo dostrzec w pobliżu skrętu do Nowoberezowa z drogi biegnącej z Bielska Podlaskiego do Hajnówki. Nowoberezowo, niby mała wieś, ale proszę zobaczyć, ile ciekawych obiektów ma ona zaprezentowania każdemu turyście czy osobie chcącej zobaczyć to, co było w przeszłości w naszym regionie.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami odcinek audycji Lecha Pileckiego, znanego podlaskiego przewodnika.

0: A teraz pomódlmy się, bracia i siostry, słowami akatystu ku czci Bogu Rodzicy w jej poczajowskiej ikonie.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Rozwój kultu Bogu Rodzicy w poszczególnych jej ikonach umożliwił hymnografom tworzenie tekstów liturgicznych koncentrujących się na historii i typie danego przedstawienia. Pisali oni teksty na wzór oryginalnego akatystu, zachowując pewne zasady, aby nie odbiec zbytnio od źródła. W pierwszych słowach każdego kondakionu i ikosu takie akatysty w większości nawiązywały do pierwszych słów każdej ze strof oryginału, dopasowując nieco tematykę do historii ikony i

0: Zostajemy w temacie. Przed nami wykład Jego Ekscelencji biskupa Andrzeja o Ławrze Poczajowskiej, która kiedyś należała do polskiej cerkwi.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Dzisiejszym tematem naszego spotkania jest Monaster Poczajowski. Tutaj można byłoby na ten temat mówić i świątynię Monasteru Poczajowskiego bardzo dużo. Ja chciałbym się skupić przede wszystkim na pierwszych źródłach dotyczących Monasteru Poczajowskiego, a więc źródle, które mówi o cudzie stopki Bożej Matki, dlatego że w naszej świadomości duchowej, religijnej Monaster Poczajowski zawsze bardzo dużo odgrywał i odgrywa rolę. A więc gdy zajrzymy

na początku przyjrzyjmy się nazwie, samej nazwie poczajów, skąd ona się wzięła. Istnieją dwie wersje. Jedna mówi, że w Kijowie znajdowało się źródło o nazwie Poczajna, przy którym istniał monaster zburzony przez Turków. Druga wersja twierdzi, iż że słowo poczajów jest skrótem od słów pocza dziwa, co znaczy, że Przenajświętsza Bogu Rodzica Dziwa zaczęła czynić cuda. W mowie potocznej słowo dziwa z czasem straciło początkowe D i końcowe A i w ten sposób ze słów pocza dziwa powstała nazwa poczajów. Dla nas bardzo istotnym jest dokument, który znajduje się, rękopis, który znajduje się dzisiaj na skicie poczajewskim, który był również w swoim czasie częściowo opublikowany i który mówi o początkach historii monasteru poczajewskiego. Jest to dokument, rękopis z 1702 roku o nazwie Monaster Skit. Jej autorem jest mnich z monasteru poczajewskiego z XVIII wieku, już z okresu, kiedy monasterowi została narzucona unia. Po tytule Monaster Skit autor rozpoczyna swój rękopis od słów. Przedstawiając opis tego monasteru, rozpoczynam przed założeniem jego, po czym opisuje miejsce, na którym został założony monaster poczajowski. Autor wyjaśnia, co było powodem jego założenia oraz to, kim byli jego założyciele i budowniczowie. Przedstawia dokładny opis monasteru wraz z krótką jego historią i zgodnie z tekstem owego rękopisu, przed założeniem monasteru Skitu tamtejsze okolice były pokryte dziewiczą puszczą, zamieszkałą jedynie przez dzikie zwierzęta. A więc pierwotnie ten teren był bezludny. Z tego względu często zaglądali tu amatorzy leśnych łowów. Pewnego razu czcigodny mąż o imieniu Turku wybrał się ze swymi towarzyszami w owe lasy na polowanie. Wraz z nadejściem nocy obrali sobie miejsce spoczynku na pobliskiej górze. Jednak ich sen został przerwany przez cud, o którym czytamy w tym rękopisie w następujący sposób. W jesieni, cytuję, w jesieni 1197 roku, 25 listopada, noc była ciemna, rozłożyli wielki ogień. Podówczas, kiedy wszyscy byli obecni około ognia, to nad górą na zachód zagrzmiało i grzmiało do góry, gdzie przepędzali noc, tu się skończyło. W tej chwili zjawia się jeleń nad ogień. Zaczęli do niego strzelać wszyscy, ale nie zabili go. Wypuścili na niego 15 strzał, a on naprzeciwko stoje ognia, stoje bez żadnego ruchu. Kiedy poszli do niego, co się stało z nim, to nie dochodząc kroków dwa, zniknął z oczu. A od tego miejsca czekotało od dołu do wierzchołka, jak bądź gwiazda spadająca z nieba. Przestraszyli się wszyscy na ten widok, twierdząc, że jest to tajemnica boska. Zatem wiosną, wczytamy z tego dokumentu, iż wiosną 17 kwietnia 1198 roku przybyli na polowanie, jednak tym razem przybył z nimi w Michał Center. W nocy, którą spędzali na tej górze, Turkułowi objawia się we śnie Matka Boża, a więc temu w szlachcicowi, który był poprzednim razem. Ze słowami, wy tu obrali sobie miejsce dla spoczynku nocy i bardzo sobie upodobali i ja upodobałem, bo to miejsce jest, na którym jawiła się i będzie chwała na cześć chwalebny przez tron Ojca Niebieskiego. Po przebudzeniu się ze snu spostrzegli nad sobą płomień. Zbudził się więc czym prędzej swych towarzyszy, Turku, by ujrzeli ten cud. Ogień zaś przelatywał z jednej góry na drugą. Nadprzyrodzone zjawisko wywarło ogromne wrażenie na obserwatorach, ponieważ, cytuję, kiedy dzień się począł,

nadchodzić i gwiazda poranna pokazała się, każdy tu z obecnych towarzyszy upadli na kolana i zaczęli opowiadać razem chwałę Najwyższemu Stwórcy za Jego cudowne widzenie. Po tym pierwszym cudzie objawienia się Turkułowi Matki Bożej jednogłośnie zdecydowano upamiętnić to wydarzenie. Co zatem uczynili? Cytuję, wykopali więc chałupkę, a po środku wyrobili z ziemi krągły, oglejowany słup i na tym słupie położyli chleb, sól i wodę. W dniu 1 maja 1203 roku, w 5 lat od cudownego widzenia, Turku ukończył budowę małej kaplicy na tym miejscu. Cytuję, na cześć i chwałę tego cudu. Czasownię ową wybudował z drzewa narąbanego na tej górze dębiny. Z opisu autora dowiadujemy się, że była niewielkich rozmiarów. Zaledwie, cytuję, kaplica miała 6 łokci długości, 4 szerokości. Z czasem we wnętrzu kaplicy Turku umieścił obraz Najświętszej Marii Panny stojącej na ognisku. A więc ten obraz, który jest dla nas, kojarzy się właśnie bardzo często z przedstawieniem tego cudu Bożej Matki na Górze Poczajowskiej. Namalowany natomiast przez Metodego, który przybył z Grecji i gościł w domu Turkuła przez 8 dni. A więc pojawia się następna postać Metody, który przybywa z Grecji i tam gości u tego możnowładcy Turkuła przez 8 dni. Po upływie 2 lat Turku wyjeżdża do Grecji. W czasie podróży popada w ciężką chorobę. W intencji wyzdrowienia i dokończenia rozpoczętej pielgrzymki po świątyniach Grecji składa Bogu obietnicę wybudowania po swym powrocie do kraju świątyni. Choroba szybko minęła, a sam Turku odwiedził liczne cerkwie i spotkał się z wieloma mnichami, którym niewątpliwie opowiedział o cudownym wydarzeniu. Na koniec dotarł na świętą górę Athos. Tam przekonał mnicha Metodego do powrotu na Górę Poczajowską. A więc mnich Metody początkowo zamieszkiwał jeden z monasterów świętej góry Athos. Po przybyciu do Poczajowa mnich ten stał się świadkiem kolejnego objawienia Matki Bożej. Cytuję. Upłynęło 4 lata. I towarzysze pielgrzymowali do góry, gdzie były cuda. Nie zachodząc do domu Turkuła, na cudownej górze przepędzili dobę. To było 1219 roku, 16 sierpnia. Diakon Metody postanowił nigdy nie opuszczać tego miejsca, albowiem już pierwszej nocy ukazała mu się chwała Boża w postaci obrazu ognistego. 2 tygodnie później, 29 sierpnia 1219 roku Metody, Turku oraz jego 12 towarzyszy po wspólnej modlitwie przystępują do budowy niewielkiego monasteru. Jego dokładny opis znajdujemy w rękopisie, cytuję, monaster założyli na 15 łokci szerokości, 20 długości. Ściany zakładali na podobieństwo studni z przyłączeniem domu monastera dla czerńców liczbą do 20. Wybudowany monaster został wyświęcony w dzień święta Przemienienia Pańskiego, Preobrażenia Gospodnia w 1220 roku. A pracujący przy jego wznoszeniu robotnicy w liczbie 12 zostali pierwszymi mnichami na tym miejscu. Wybierając na swego przełożonego, czcigodnego Metodego. Mnisi prowadzili życie skromne i świątobliwe w wielkiej ascezie. Tym zdobyli szacunek wśród miejscowej ludności, która, cytuję, na 20 mil w okrąg do domu cudownego przybywali, że nawet i w zimie było pełno pielgrzymujących. Z rękopiśminnego opisu dowiadujemy się, że Metody był człowiekiem wykształconym, ponieważ oprócz wielu ikon napisanych przez niego w stylu greckim ułożył także
uczycielnoje Ewangelię oraz otworzył przy monasterze szkołę i zebrał bibliotekę rękopisów. A więc prowadził w stosunku do otaczającej ludności taką misyjną prosvětitelskou działalność. Istnieją rozbieżności co do wieku Metodego. Autor opisu monastry Skit pisze, że Metody przeżył 97 lat i umarł w 1228 roku. Z jednego świadectwa datowanego na 1702 rok natomiast dowiadujemy się o tym, że pierwszy przełożony monasteru Poczojewskiego urodził się w 1091 roku, co powoduje, że jego wiek w chwili śmierci możemy określić na nieprawdopodobną liczbę 137 lat, zatem raczej to chyba jest, są tutaj w tej drugim wypadku jakaś jest nieścisłość. Wartość tego dokumentu jest, a więc tego pierwszego źródła odnoszącego się do historii monasteru Poczojewskiego jest bardzo ważna ze względu na fakt, że został napisany, a więc te źródła, które mówią o prawosławnych źródłach w monastycznych na Świętej Górze Athos, ze Świętej Góry Athos, potwierdza jeszcze tą prawdziwość fakt, iż został spisany już w okresie unickim przez unickiego prawdopodobnie mnicha. I potwierdzeniem wiarygodności tego dokumentu mogą być dobre stosunki również panujące pomiędzy Rusią Kijowską a Świętą Górą Athos, gdzie od dawien dawna mieszkali ruscy mnisi w monasterze Rusikon. Nic więc dziwnego, że początki życia monastycznego na Świętej Górze Poczojowskiej są ściśle związane właśnie ze Świętą Górą Athos. Brak precyzji w odtworzeniu faktów historycznych jest przyczyną wielu błędów lub różnych wersji, które pojawiają się w tej historii, pierwszej historii monasteru Poczojewskiego. Na przykład taką wersją, do której chyba jesteśmy bardziej przyzwyczajeni, jest wersja, która mówi, że objawienie to widział człowiek o imieniu Jan Bosy ze wsi Poczajów. Lecz nawet jeśli dopuścimy, że rzeczywiście był to człowiek o tym imieniu, to w żadnym wypadku nie wolno dopuścić, że pochodził ze wsi Poczajów, ponieważ w tym czasie w pobliżu miejsca objawienia się Bogorodicy nie było miejscowości o nazwie Poczajów. Prawidłowe jest również twierdzenie, że od wsi Poczajów monaster nazwany został Poczajowskim, gdyż nie wieś istniała wcześniej, ale wręcz przeciwnie, to monaster został założony wcześniej i nazwany Poczajowskim od słów poczadziwa, a więc jak wspomnieliśmy w znaczeniu, że Przenajświętsza Bogorodica zaczęła objawiać na górze swoje cuda. Osobą, która widziała cud objawienia się Matki Bożej na górze w ognistym słupie, powszechnie znaną pod imieniem Jana Bosego, przypuszczalnie był Jan Boży. To jest człowiek pobożny i świątobliwy. Ludzie o tych cechach potocznie nazywano bożymi ludźmi. A takim właśnie mógł być w mniemaniu ludu wcześniej wspomniany Turku. Słowo Boży łatwo mogło przejść na Bosy. Przyczyn mogło być wiele, na przykład przy okazji wielokrotnego przekazywania i przepisywania tego ludowego przekazu, ale także dlatego, że ludzi bogobojnych o ascetycznym trybie życia często nazywano bosymi. To jest stale latem i zimą chodzącymi bez obuwia. W kwestii imienia Turkuła rzeczywiście było nim imię Jan. Wiemy o tym z aktu darowizny Michała Centera monasterowi Poczajewskiemu w 1213 roku. Autor wyraźnie stwierdza, że akt ten jest dany, cytuję, za błogosławieniem świecicielem Miefodiem po glagolu Jana Turkuła. W ten oto sposób możemy stwierdzić, że Boga Rodzicę stojącą na Górze Poczajowskiej widział niewątpliwie Jan Boży, to jest Turkuł, zaś mnichem modlącym się przed nią był nikt inny jak Metody. A więc często widzimy obraz
w Bożej Matki nad płomieniami i obok Bożej Matki przedstawiany jest na obrazie właśnie bardzo często ten taki pastuch, w którym właśnie jest w Turku, Jan Turku z jednej strony, a z drugiej strony mnich, pierwszy mnich i pierwszy święty świętej góry Athos, święty Mefodij. Często, gdy zajeżdżamy na górę Poczajowską, na wielu ikonach obok Iowa Poczajowską znajduje się Mefodij. I dla nas jest taką troszeczkę to Mefodij jest postacią taką zagadkową, nie do końca wiemy dużo na temat tego świętego, a jest to pierwszy święty związany właśnie z górą Poczajowską, z monasterem Poczajowskim. Oprócz tych pierwszych objawień widzianych przez Turkuła i Metodego było niewątpliwie inne, podobne objawienie Matki Bożej, o którym prawdopodobnie wspomina się w innym dokumencie, pamiętnikie. Wiadomo, że Najświętsza Maria Panna podczas swego objawienia na skalę Góry Poczajowskiej pozostawiła w miejscu, na którym stała, ślad prawej stopy, który do dnia dzisiejszego jest cudownie napełniany uzdrawiającą wodą. Istnieje wiele ludowych przekazów i pieśni mówiących o tym cudownym wydarzeniu. Wkrótce po tym cudownym wydarzeniu u podnóża skały, na której objawiła się Matka Boża w 1261 roku, mnisi budują niewielką cerkiew pod wezwaniem zaśnięcia Boga Rodzicy. Jednak skała ze śladem uzdrawiającej stopy pozostaje jeszcze przez prawie 400 lat pod odkrytym niebem. Dopiero w 1649 roku wzniesiono na tym miejscu cerkiew pod wezwaniem Świętej Trójcy, w której znalazły się z prawej strony ikonostasu stopa Boga Rodzicy. A więc proszę sobie zapamiętać, z prawej strony ikonostasu w pierwszej cerkwi. Z myślą o uszanowaniu tego świętego miejsca, które znajdowało się na skale nieopodal urwiska, budowniczowie zmienili tradycyjne położenie świątyni. Z tego względu sobór zwrócony jest nie na wschód, jak wymaga zasada budowy świątyni prawosławnych, ale na północ. To w przypadku już aktualnej umiejscowienia aktualnej cerkwi, a więc soboru zaśnięcia Boga Rodzicy, prawda? Bo jest główną cerkwią, jest teraz cerkiew Uspienia Preswiatowej Bogorodzicy. I zobaczcie, jeśli wchodzimy, zatem ikonostas już nie znajduje się na wschód. Ta cerkiew została jak gdyby troszeczkę przekręcona i dlatego, gdy wchodzimy do cerkwi, to od razu po naszej prawej stronie znajduje się miejsce ze stopką Bożej Matki. Możemy sobie wyobrazić, że z tej prawej strony znajdował się, to jest wschodnia część, i z tej strony znajdował się ikonostas, po której prawej stronie z kolei znajdowała się stopka tej pierwotnej cerkwi, prawosławnej cerkwi. Późniejsza świątynia, ta dzisiejsza świątynia już została wybudowana w okresie unickim, dlatego dopuszczono w jakiś sposób ze względów na trudność położenia i mało miejsca na tym urwisku, przeniesienie ikonostasu. To odnośnie najważniejszych danych związanych z pierwszym świętym, a więc z Mefodijem, tym pierwszym mnichem takim, który jest otoczony jakąś wielką taką tajemnicą, dlatego że mało wiemy na jego temat. I był to zatem na początku XIII wieku, powstaje tam malutki monaster. Jest to monaster bardzo skromny, niewielkich rozmiarów. Mieszka tam kilkunastu mnichów. I później praktycznie nic nie wiemy na ten temat, na temat istnienia tegoż monasteru. Dopiero na początku
dopiero w XVI wieku, na początku XVII wieku, dowiadujemy się o pierwszych namiestnikach tegoż monasteru. Jednym z pierwszych namiestników monasteru poczajewskiego był metropolita Neofit. To jest ciekawa postać. Jedną z donatorek, a więc jedną z fundatorek monasteru była Anna Gojska. Taka szlachcianka, prawosławna szlachcianka, która ufundowała monaster. I która gościła właśnie w okresie trudnym dla prawosławia, kiedy usiłowano skazić wiarę prawosławną przez apostazję na Unię. Anna Gojska utrzymywała cały czas w swojej, bardzo, bardzo twardo trzymała się prawosławia i duchowości prawosławnej. I ona często gościła u siebie nie tylko mnichów, ale również i hierarchów, którzy przybywali z Bałkan, którzy przyjeżdżali po to, aby zebrać jakąś pomoc. Tak jak my teraz często zbieramy pomoc na cerkwie, które są w stanie często wojny, czy tam, gdzie się prześladuje chrześcijan. W tamtych czasach trzeba zwrócić uwagę na to, że po 1453 roku, kiedy został zajęty Konstantynopol przez Turków, już chrześcijanie na Bałkanach zostali pozbawieni swoich możnowadców, którzy by chronili ich przed prześladowaniami. Rozpoczynają się prześladowania chrześcijan w Azji Mniejszej, na Bałkanach, na wielką skalę. I po pewnym czasie duchowieństwo, hierarchowie po to, aby widząc, że cerkiew bardzo często popadała w wielkie tarapaty, udawała się do innych prawosławnych krajów po to, aby prosić o wsparcie. Jednym z takich metropolitów, który przyjechał prosząc o wsparcie, był również metropolita Neofit. I on został przyjęty przez Annę Gojską i goszczony u niej w domu. I w podzięce za pomoc i za tą gościnę, oczywiście był to człowiek wielkiej duchowości, podarował czudotworną ikonę Bożej Matki. I dzisiaj ikona, która jest czczona przez nas, poczajewska ikona Bożej Matki, jest to ta sama ikona, która została podarowana dla Anny Gojskiej, a później z kolei przez Annę Gojską podarowana monasterowi poczajewskiemu. A więc te pierwsze cuda, które miały miejsce od ikony poczajowskiej Bożej Matki, to cud również wyzdrowienia ślepego syna Anny Gojskiej. I w tym momencie szlachcianka stwierdziła, że takiej wielkiej świętości nie jest godna przytrzymywać u siebie w domu i przekazuje ją do monasteru poczajowskiego. Po metropolicie, który gościł Anny Gojskiej, przełożonymi monastera było jeszcze kilku innych namiestników i igumenów. Kolejnym, bodajże czwartym z rzędu był prepodobny Iow Poczajewski. I ja postaram się przybliżyć troszeczkę postać świętego Iowa Poczajewskiego, dlatego że jest to taka sztandarowa postać, która nas chyba związana z monasterem, pomimo to, że w jaki sposób te wszystkie świętości, które się znajdują i stopka i ikona, w jaki sposób związane są albo z innymi postaciami, albo z innymi świętymi. Natomiast święty Iow Poczajewski jest tym mężem monasteru poczajewskiego, który jakby wsławił się najbardziej ze względu na przykład swojej duchowości, swojej ascezy i oczywiście w walki w obronie czystości wiary prawosławnej, która była bardzo często, znajdowała się w tych czasach bardzo często w ogromnym niebezpieczeństwie. Posiadamy dwa źródła,
z których czerpiemy świadectwo o życiu i działalności świętego Hioba, Ioba Poczajewskiego. Pierwsze źródło to pochodzące od jego ucznia Dosyteusza, który spisał żywot świętego oraz z licznych jeszcze nie w pełni zebranych i zbadanych dokumentów rozproszonych w wielu archiwach i bibliotekach. Żywot spisany przez Dosyteusza nie omawia działalności świętego, ale skupia się przede wszystkim na jego życiu wewnętrznym, a więc ascezie. Ja przede wszystkim chciałbym się skupić na tej części, dlatego że ogromną kartą taką działalności świętego Iowa Poczajewsko jest również taka działalność administracyjna. Okazuje się, że stawał on w obronie naprawdę w bardzo trudnych sytuacjach monasterów. Często w życiach świętych się nie pisze do końca o takich faktach, na przykład jak uczestnictwo w sądach, kiedy innowiercy starali się zabrać, przejąć monaster i on był zmuszony do tego, żeby iść do sądu, żeby bronić monaster, żeby nie w imieniu swoich braci, żeby bracia nie byli pozbawieni swojego monasteru. W bardzo takich trudnych sytuacjach, ciężkich sytuacjach musiał dawać opór, musiał często wychodzić z monasteru i prosić o pomoc prawosławnych możnowładców i inne wpływowe postacie po to, żeby pomagali w tym dla monasterowi. To jest taki spór z Firlejem, już pod kobiercami Anny Gojskiej, jej wnukiem, który niestety był już protestantem i usiłował odebrać mnichom monaster poczajowski. I te trudności trwały przez cały okres praktycznie życia w Iowa Poczajewsko. On nie miał, te problemy nie spędzały mu snu z oczu. Może właśnie dlatego również i taka wielka asceza, kiedy w sytuacjach, gdy w mnisi czy monaster nie był w stanie wybronić się, to przede wszystkim on uciekał do obrony, prosił o obronę Matkę Bożą, Macier Bożiu, i z tego względu mamy tak wielki przykład jego ascezy. O tym sobie za chwileczkę powiemy. Takim źródłem, jak już wspomniałem, jest żywot, który został spisany przez ucznia świętego Iowa Poczajewsko Dosyteusza. Pozwolę sobie opuścić taki wstęp, żeby już przejść do samego świętego. Z wspomnianego żywota dowiadujemy się, że bogobojni rodzice świętego Iowa Poczajewskiego, Hioba Zalizo, bo tak miał na nazwisko, pochodzili z Pokucia w Galicji. Ponadto nie znajdujemy żadnych innych wzmianek oraz z jakiego stanu wywodzili się jego rodzice. W pomianniku poczajowskim, w którym zapisano przodków świętego, nie wymienia się nikogo, kto by pełnił funkcję duchownego, a więc raczej nie wywodził się on z rodziny duchownego. Na powyższej podstawie jeden z uczonych wysuwa wniosek, iż jego rodzice Jan i Agata pochodzili z laikatu. Ze względu na brak danych historycznych trudno podważyć powyższy pogląd. Posiadamy zarówno zbyt mało argumentów potwierdzających jego autentyczność. Jednak istnieje szereg dokumentów świadczących o tym, iż w okresie pełnienia funkcji igumena monasteru przez świętego Hioba, obowiązki proboszcza poczajewskiego pełnił Jakub Zalizo, a więc te same nazwisko. Sądząc po zachowaniu głównego przeciwnika monasteru poczajewskiego, protestanta Andrzeja Firleja, połączonego nienawiścią zarówno do świętego Hioba, jak i duchownego poczajewskiego, możemy przypuszczać, że byli bliskimi krewnymi.
Być może ów fakt przyczynił się do złożenia Jakuba z Elizo ze stanowiska miejscowego proboszcza. Trudno ustalić dokładną datę narodzin świętego Hioba. W oparciu o informację zawartą w spisanej przez jego ucznia biografii wiemy, że zmarł 28 października 1651 roku jako stuletni starzec. Cytuję, jako dojci jemu 100 lat wsiego żywota swojego. Możemy więc wnioskować, że czas narodzin przypadł na 1551 rok. Święty już od wczesnych lat wykazywał zamiłowanie do życia w ascezie. W wieku 10 lat skrycie opuścił dom rodzinny, a więc jako dziecko, udając się do pobliskiego monasteru Przemienienia Pańskiego w Ugornicach, a więc w miejscowości, skąd pochodził na Galicji, w Galicji. Decyzję tą należy objaśnić z jednej strony skłonnością do ascezy, z drugiej wczesną znajomością wysokich ideałów życia monastycznego. Autor żywota świętego Hioba, Hieromnich Dosyteusz, pisze, że w monasterze zawsze służył braci, wyróżniając się dobrymi obyczajami, cichością oraz wielką pokorą. Igumen tegoż monasteru, cytuję, prozorliw sy, providzia w niem byci i muszczuju Bożuju silu. Prijat jego lubiezno i mnogo duchownoju biesieduju polzowaw otroka. Powieleje mu posłuszaniu cerkownomu prileżaci. No on niedowolen jedynym posłuszaniem, wsiaczeskimi rozlicznymi usłuch prileżani, kojemuż do od najmniejszych robotników monastyrski dobre ugoždaše. A więc starał się pomagać wszystkim braciom w monasterze. W krótkim czasie Jan zaskarbił sobie, bo tak miał na imię przed w postrygu monaszyskim, zaskarbił sobie taką życzliwość wśród braci monasterskiej, iż za wspólną zgodą namiestnik przyjął go do wspólnoty. A więc nie od razu, a początkowo poddaje jego próbie. Dokonując święceń monastycznych w postrygu monaszeskowo na 12-letnim młodzieńcu z imieniem Iow. A więc w 12 lat przyjmuje postryg monaszeski. Cytuję, jegoże widziaczy igumien, dobry je nrawy, krotość i głęboko je smirenie, po soglasiu braci, wozloż nań angielski obraz, wo wtoro na dziesiatoje leto wozrasta jego, i byś inok zielo i skusien, nie tylko leci, jako dobrodzieciel mi preukraszen żywy, jako angiel posredzie braci, za nie wsiem na pozor i na polzu biasze. Fakt przyjęcia ślubów monastycznych w 12 roku życia świętego może wywołać u nas jakieś wątpliwości co do prawdziwości powyższego wydarzenia. Czy zatem kanony cerkiewne dopuszczają udzielenia ślubów monasterskich, właśnie monastycznych w tak młodym wieku? I gdy spojrzymy w historię w kanonów cerkiewnych, to zauważymy, że według 40 kanonu 6 Soboru Powszechnego wiek przyjmujących śluby monasterskie, a więc postryg monaszeski, nie może być niższy niż 10 lat. W żywotach świętych znajdujemy wiele podobnych przykładów. Z żywotu świętego Saby Oświęconego dowiadujemy się, iż został mnichem w wieku zaledwie 8 lat. Podobnie stało się w przypadku Jana Milczącego. Pamięć jego obchodzimy 3 grudnia, męczennika Klemensa, biskupa Ancyry oraz wielu innych.
Żyjący w surowej ascezie święty Hiob dążył do naśladowania wielkich charyzmatyków cerkwi. W szczególności, jak się domyślimy, starotestamentowego Hioba cierpiącego. Cytuję, nie imieniem tokmo zauważa Dosyteusz, jego uczeń, no i samoju wieszciu mnogoboleznienomu owomu wo wietchom zawiecie Iowu, sej blażeniszy ociec nasz Iow, nie toczju upodobicia, no pacze reku, wsiech jego życia, przeciwnościach dalecze prewzydzie, tomu bo popuszczeniem Bożym skorb od skorbi, boleźń od boleźni rozdachusia. Siejże samoizwolicielnie i z dziecka, że stoczajszego życia przechodziaszcze ściepieni nieszczadnie to miaszcze si. Do tego stopnia poddawał się cielesnemu umartwianiu, że w wyniku nieustannej i wytężonej ascezy jego ciało zaczęło gnić i odpadać całymi płatami. O tym właśnie wspomina jego żywot z tych jego ascetycznych podwigów, które miały miejsce w tej pieczarze, do której często, jeśli zajrzamy do monasteru poczajewskiego, to wchodzimy i widzimy, w jakich skromnych, trudnych warunkach prowadził on swoje życie monastyczne. Wykład w Radiu Ortodoksja.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Wyznaj grzech, byś grzech zgładził. Nie ma w tym pracy, nie potrzeba ci do tego wielkiej, długiej i wykwintnej mowy, nie potrzeba kosztów ani pieniędzy. Bądź tylko dobrej wiary dłużnikiem, skoro byłeś dotąd winowajcą grzechu, i wyznaj, żeś zgrzeszył.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy środę, 5 sierpnia 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o święcie we warszawskiej katedrze, święcie świętej Marii Magdaleny w parafiach diecezji białostocko-gdańskiej i ofercie pielgrzymkowej Bractwa Trzech Świętych Hierarchów. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny. To święto parafialne warszawskiej katedry. W przededniu święta całonocnemu czuwaniu przewodniczył arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, któremu asystowali arcybiskup bielski Grzegorz, biskup hajnowski Paweł oraz duchowieństwo Warszawy. W prezbiterium modlił się jego eminencja, wielce błogosławiony metropolita Sawa. W dniu święta odprawiono dwie święte liturgie. Po pierwszej o godzinie 7 odsłużono obrzęd poświęcenia wody. Centralnej świętej liturgii przewodniczył jego eminencja metropolita Sawa, któremu asystowali arcybiskupi Jerzy i Grzegorz, biskup Gerasim z Ameryki, biskup Paweł oraz liczne duchowieństwo. Po zakończeniu liturgii orderem świętej Marii Magdaleny nagrodzona została matuszka Maria Bogus w uznaniu jej wieloletniej i ofiarnej działalności na rzecz cerkwi. Dzień świętej Marii Magdaleny obchodzony jest szczególnie również w niektórych parafiach diecezji białostocko-gdańskiej. Jest to m.in. akademicka cerkiew w Białymstoku, gdzie w przeddzień święta całonocnemu czuwaniu przewodniczył biskup supraski Andrzej. Liturgię w świąteczny dzień sprawował arcybiskup białostocki gdański Jakub. Wspomnienie świętej Marii Magdaleny to także święto parafialne cerkwi w Elblągu. Liturgii przewodniczył tam dziekan gdański, ksiądz Dariusz Jóźwik. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w dniu 28 sierpnia organizuje pielgrzymkę autokarową do Wojnowa z okazji święta Zaśnięcia Bogu Rodzicy. W programie wyjazd z Białegostoku o godzinie 6, w Wojnowie liturgia, procesja i posiłek, przyjazd do Białegostoku około godziny 18. Zapisy pod numerem telefonu 883 772 000.

0: Przed państwem program igumena Panteleimona z monasteru jabłeczyńskiego pod tytułem Głos liturgii.
1: Głos liturgii.

0: chrześcijańskiej, ale przed nami inne święta, a w sierpniu mamy wspomnienie Supraski, ikony Bogu Rodzicy, następnie post szykujący nas wszystkich do święta zaśnięcia Matki Bożej, będącego taką maryjną letnią paschą. Ale zanim te wspomniane święta, 5 sierpnia liturgiczne wspomnienie ikony Poczajowskiej.
1: Głos liturgii.
0: Święto ikony Poczajowskiej jest bardzo czczone w Ławrze, czyli w monasterze w Poczajowie, ale także na całej ziemi wołyńskiej i niemal wszędzie w Polsce, bo przecież nasze ziemie niegdyś stanowiły jedną społeczność cerkiewną. W pierwszych latach autokefalii przed II wojną światową, przed zmianami geopolitycznymi, monaster w Poczajowie należał do cerkwi polskiej i metropolita Dionizy Waledyński miał nawet tytuł archimandryty, zwierzchnika Ławry Poczajowskiej. Przez dziesiątki lat nasi pradziadkowie pielgrzymowali pieszo do Poczajowa, nawet z Podlasia. Ta tradycja pielgrzymowania została wskrzeszona kilkanaście lat temu. A my ponownie przenosimy się duchowo do Poczajowa, gdzie Najświętsza Bogu Rodzica wychwalana jest codziennie, nieustannie. I towarzyszyć nam dziś będzie śpiew poczajowskich mnichów.

usłyszeliśmy utwór Nieprochodzimaja Wrata, niezwiązany bezpośrednio z historią poczajowskiej ikony i nie pochodzący z nabożeństwa ku czci tejże ikony, ale związany bardzo z tradycją poczajowską. Bo to podczas tej stichery ikona poczajowska zamontowana na stałe nad królewską bramą, czyli carskimi wrotami ikonostasu cerkwi Zaśnięcia Bogorodzicy w Poczajowie, jest puszczana dla wiernych, by mogli podejść i ją ucałować. A następnie przy tym samym hymnie jest podnoszona na swoje stałe miejsce w ikonostasie. Utwór krótki, wychwalający dziewictwo Bogorodzicy i jej modlitewną siłę, jej orędownictwo przed Panem Bogiem. Przetłumaczmy. Nieprochodzimaja wrata, nieprzekraczalna bramo, tajno zapieczacwowanna ja, mistycznie zapieczętowana, błahosławienna ja Bogorodzice Dziewo, błogosławiona Bogorodzico Dziewico, przyjmij molenia nasza i przyniesi Twojemu Synu i Bogu, przyjmij modlitwy nasze i przynieś Twemu Synowi i Bogu, da spasiet Toboju duszy nasza, aby zbawił Tobą, dzięki Tobie, dusze nasze. Wierni po ucałowaniu ikony modlitewnie spoglądają, jak wznoszona jest nad królewską bramę i w pewien mistyczny sposób wznosi w tym momencie także ich modlitwy do swojego Syna i Boga. I każdego dnia przed ikoną poczajowską, każdego poranka, czytany jest akatyst, który rozpoczyna się następującymi słowami. Orchony.

Archanioł Gabriel najpierw przyniósł Tobie słowa raduj się, kiedy zwiastował poczęcie Syna Bożego. Zaś po przesławnym Twoim zaśnięciu wszystkie niebiańskie moce tę samą chwałę na niebiosach Tobie nieustannie przynoszą. Jakże my, grzeszni, swoje głosy z głosami bezcielesnych śmielibyśmy złączyć. Jednak pomnij Twego miłosierdzia. Do wszystkich kajających się usta nasze z bojaźnią i miłością otwieramy, mówiąc tak oto.

0: Raduj się miłosierdzia głębio, raduj się miłości niewyczerpane morze. Raduj się rodu chrześcijańskiego dobro orędowniczko. Raduj się monasteru poczajowskiego murze niezachwiany. Raduj się, która prawosławnych na górę poczajowską więzami miłości przyciągasz. Raduj się, która wszelki smutek od dusz ich odpędzasz. Raduj się, której cudotwórcza ikona niczym gwiazda z góry poczajowskiej nas prowadzi. Raduj się, przez której modlitwy zostają szybko odpędzone grzeszne myśli. Raduj się, która objawieniem swoim na górze tej ludzi ucieszyłaś. Raduj się, która ślad swej stopy na niej nam zostawiłaś. Raduj się wiernych nieustanna śmiałości. Raduj się wątpiących dobre umocnienie. Raduj się chluba poczajowska i całego świata nadziejo i pocieszenie. Słów kilka, drodzy Państwo, o historii omawianej przez nas dziś ikony. Ikony wedle tradycji przywiózł na ziemię wołyńską metropolita Neofit, późniejszy patriarcha Konstantynopola. Miało to miejsce w roku 1559 i on te ikony podarował bojarce, czyli magnatce, hrabinie Annie Gojskiej. Z biegiem czasu zauważono, że z ikony emanuje światłość. I wkrótce miał też miejsce pierwszy cud uzdrowienia. Niewidomy od urodzenia brat Anny Gojskiej otrzymał wzrok, przejrzał. Gojska postanowiła przekazać ikonę do monasteru, który istniał na Górze Poczajowskiej, na terenie którego ona była właścicielką. Wówczas monaster był bardziej pustelnią, ale po wsparciu udzielonym przez Gojską zaczął się rozwijać. Było to w roku 1597.
1: I możcie w domu swoim ikonu tej Władyczycy Boliarni Anna.
0: Mając w swym domu ikonę Twoją władczyni, hrabina Anna, dowiedziawszy się o uzdrowieniu dzięki niej swego brata Filipa, ślepego od urodzenia, duchem gorliwości w chwale Twojej wnet rozpaliwszy się, monaster z kamienia, w cześć najświętszego zaśnięcia Twego, pustelnikom poczajowskim buduje. I w nim, Twej ikonie cudotwórczej kłaniając się, woła tak oto.

Raduj się, któraś cenny skarb w swojej świętej ikonie nam podarowała. Raduj się, któraś ikoną swoją darowaną ręką hierarchy naszą ziemię uświęciła. Raduj się, nasza dusza od ziemskiego bogactwa odciągająca. Raduj się, opiewać chwałę Bożą nas nauczająca. Raduj się, bowiem widząc Twe cuda, do niebios sercami swoimi wznosimy się. Raduj się, bowiem w monasterze Twoim, niczym w przedsionku raju, czujemy się. Raduj się, która prawosławnych ludzi ikoną swoją ucieszyłaś. Raduj się, która modlących się ludzi ze wszystkich krajów do monasteru Poczajowskiego wzywasz. Raduj się, przez którą wiara się mnoży. Raduj się, przez którą zwątpienie jest odganiane. Raduj się mnichów poczajowskich nieustanna radości. Raduj się świeckich ludzi niezawstydzona nadziejo. Raduj się chlubo poczajowska i całego świata nadziejo i pocieszenie. Wspomnieliśmy o roku 1597. Były to czasy trudne dla prawosławia świeżo po Unii Brzeskiej, czasy prześladowań prawosławnych. I w tych nieprostych latach, później już w wieku XVII, przełożony monasteru był święty Hiob, o którym już opowiadaliśmy, przypominam, w odcinku 58. Ważnym wydarzeniem w historii ikony poczajowskiej był rok 1675. Wtedy monaster został oblężony przez wojska tureckie. Mnisi modlili się gorliwie przed ikoną Matki Bożej i w nocy przed szturmem ukazała im się świetlista postać Bogu Rodzicy otoczonej aniołami. Objawienie zobaczyli też Turcy. Strzelali z łuków, ale strzały wracały z powrotem do nich. Był to dla wszystkich, i dla mnichów, i dla wiernych, i dla Turków, widoczny znak szczególnej opieki Matki Bożej nad tym świętym miejscem. Na niebie ukazał się także zmarły 24 lata wcześniej święty Hiob, były igumen monasteru. Wysłuchajmy teraz troparionu, de facto głównego hymnu ku czci poczajowskiej ikony Bogu Rodzicy.

i przetłumaczmy utwór. Pred światoju Twojeju ikonuję, Władyczyce. Przed świętą Twoją ikoną, Władczyni, moljaszczy się i sceleni spodoblając się, modlący się doznają uzdrowień. Wiery istinne ja poznanie przyjemlut, wiary prawdziwej poznanie otrzymują. Jagarańska ja naszestwie otrażając, i chagrytów, czyli Turków, ale też Tatarów, na jazdy zwyciężają. Tiemże i nam, Ciebie przypada już czym grechowo stawlenie i sprosi. Przeto i nam, do Ciebie przypadającym, wyproś odpuszczenie grzechów. Pomysły błagoczestia serca nasza proswieci, myślami pobożnymi serca nasze oświeć. I k Synu Twojemu molitwu wozniesi o spasienie dusz naszych. I do Syna Twego modlitwy wznieś o zbawienie dusz naszych. O najeździe tureckiej mówi też piękna pieśń, która co prawda nie jest utworem liturgicznym, nie jest śpiewana podczas nabożeństwa, ale stanowi piękną, pobożną pieśń właśnie o uratowaniu monasteru przed Tatarami. Posłuchajmy fragmentu tej właśnie pieśni o tytule Ojzi Szlazura.

W XVIII wieku monaster znalazł się w rękach unitów. Z tego czasu pochodzi spoczywająca na głowie Bogu Rodzicy korona, nadana przez papieża jako znak cudotwórczości ikony. W 1833 roku monaster powrócił do prawosławia. Po odzyskaniu niepodległości monaster będący w czasach zaborów na terytorium rosyjskim znalazł się w granicach Rzeczypospolitej i na terytorium kanonicznym polskiej cerkwi. Był wówczas największym naszym monasterem. Po II wojnie światowej znalazł się najpierw na terenie Związku Radzieckiego, a później Ukrainy i podczas swojej historii nigdy nie został zamknięty. Opiewając Twoje cuda w monasterze poczojowskim ukazane, prosimy Cię, Władczyni, oblicza swego nie odwracaj od naszej krainy, a wszystkich przychodzących na świętą górę Twą i miłości Twej szukających prośby wypełnij ku dobru, aby wszyscy zaśpiewali Tobie tak o

Raduj się wszechsprawiedliwego Boga ułaskawienie. Raduj się chrześcijan wobec Chrystusa śmiałości. Raduj się, która triumf wiary w ławrze swojej pokazujesz. Raduj się, która serca ludzi miłością rozpalasz. Raduj się, bowiem ludzie dostąpili oglądania tu cudów podobnych do dawnych. Raduj się, bowiem góra ta, niczym drugi Synaj, w krajach chrześcijańskich została wysławiona. Raduj się, która Boga na ziemi objawionego w swoim łonie nosiłaś. Raduj się, która ludzi do Boga swymi modlitwami wznosisz. Raduj się, która ikonę swoją jako głosicielkę zbawienia w monasterze swoim pozostawiłaś. Raduj się, która ślad stopy swojej, napełniony leczniczą wodą, wysławiłaś cudami. Raduj się, która z niebiańskich wyżyn na sługi swoje spoglądasz. Raduj się, która kierujesz wiernych do czynienia dobra. Raduj się, chlubo poczajowska, i całego świata nadzieją i pocieszenie. Monaster Poczajowski ma status ławry. To honorowy tytuł nadawany tylko największym monasterom, a także Stauropigie. To także status największych klasztorów, które wyłącza je spod władzy biskupa diecezjalnego, a podporządkowuje bezpośrednio pod zwierzchnika danej cerkwi, w tym przypadku metropolitę kijowskiego i całej Ukrainy. I podobny przykład mamy w Polsce. Jest nim monaster stauropigialny w Jabłecznej. Choć znajduje się na terenie województwa lubelskiego, to podlega bezpośrednio metropolicie warszawskiemu i całej Polski. W Poczajowie po dzień dzisiejszy trwa nieprzerwanie modlitwa. Modlą się mnisi, pielgrzymi. Poza poczajowską ikoną szczególnym kultem darzony jest ślad stopy Bogu Rodzicy w kamieniu, który powstał tam podczas cudownego objawienia Matki Bożej w XIII wieku i z którego wyciekło źródełko z uleczającą wodą. W Poczajowie przechowywane są także relikwie dwóch świętych, ichumena monasteru Hioba, a także mnicha z XX wieku świętego Amfilochiusza. Posłuchajmy ostatniego już na dziś utworu, a jest nim kondakion poczajowskiej ikony Bogu Rodzicy.

0: Przetłumaczmy utwór. Istocznik isceleni i wiery prawosławnej utwierdzenie. Źródłem uzdrowień i wiary prawosławnej umocnieniem. Poczajewska ja Twoja ikona Bogorodice Jawisia. Okazała się Bogorodico Poczajowska Twoja ikona. Tiemże i nas, k niej przytiekajuszczych od bied i iskuszeni i swobodzi. Przeto i nas, do niej przybiegających od nieszczęść i pokus wybaw. Ławru Twoju niewredimus ochrani. Ławrę Twą zachowaj nienaruszoną. Prawosławie w okres stojaszczych stronach utwierdzi. Prawosławie w okolicznych krainach umocni. I grechy rozreszy molitwiennik Twoich. I z grzechów uwolni tych, co modlą się do Ciebie. Jelika bohoszczeszy, możeszy. Bowiem możesz to, co chcesz. Drodzy Państwo, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, naszą duchową podróż do Poczajowa. Do usłyszenia.
1: Za nami program igumena Panteleimona z monasteru Jabłeczyńskiego pod tytułem Głos Liturgii.

Dobiega godzina końca naszej audycji. Dziękuję za możliwość towarzyszenia Wam dzisiejszego letniego wieczoru. Żegna się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk, a za chwilę usłyszymy modlitwy wieczorne. Jutro tradycyjnie zapraszamy już od 16, a przywita Was Katarzyna Waśkowska. Do usłyszenia. Z Bogiem. Sława Jezusu Chrystusowi.